story was Shiny Shiny from Hazy Fantasy. Shiny, shiny, back down behind me. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, back down behind me. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, sh

Johnny was Shiny Shiny from Hazy Fantasy. Shiny, shiny, back down behind me. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, back down behind me. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny